0: 90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jakuruda, 90,9. FM Stereo, Radio Blagoevgrad. Radio to na jugu zapada.
1: Predstavljame vi.